Kanaris lekere la su Shandor, te kera veli kashta, i sako falo su siti kerelpe, te kerelpe jek bari jak, ke kasa vet hule lashe bales lel majcera desh časura tek pe kelpe pe jak. Jek časo na klas. Duj, trin, štar časura. O Shandor pekela se bales, taj kerđulas vitrušalo, taj vibokalo. O Shandor manglasek cerapa i taj manro katarorašaj. Perorašaj pendaske kana avla e buči gata, delales je kotor manro, taj vijek pohari paji.

0: Lačoto maro 9 mena shunene ne vi mata pe romani cib. Mesem o veli briani.
1: Suspekteri me alo sa rimaske ho kai pe ando bor lenge, siker de pe manusha sa vesi socialne, va i bi kereske sa ve treim pe droma, ramoli gazeta Dagens Nyheter. Pal informacija kaj dlasu Dagens Nyheter, sike suspektovane alo sa rimaske ho kai pe ando bor lenge, sa sva zdeme katare jek grupa muš, kaj maškar kaver buča sas šutime pe manuša kaj trein kusaj narkotika brot vaj hem lösa, vaj bik hereske save trein pe vulica, vaj droma. Penelpe kaj rodena se manušen dine alosaren anglal kontrolisime alosarimaske lila, ta ingardelenke alosarimaske tanate alon. Ande falora, kaj si suspektovane ke love sas počinde, Penelpe ane Dagens Nyheter kan sas involvirime mai cikne sumi. E policija gendil kaj e alosara sas dine for kontrolovani alosarimaske lilate birinte kontrolinlen e manušen. O Muhammed Ali, katari Venstrepartiet, kaj las jek time out pala kadala akuzacije kaj si suspektovano kaj kirdape ho kaj pe, čidel pe doške sas andogado. Vov najsuspektovano po kriminaliteto, gado penel e Venstrepartiet. Savi sase romani reakcija, pale alosarimata save sasakate ando švedo, soaču kerde e rom. Pušlava men katero Rafael Šope sav si sa mornaren u Stockholm stad, vov penela menge sar vov diklas po alosaripe.
2: Me bušiva v Rafael Šope, a me kera buči sar sa mornare ando Stockholm stad.
3: Penamenge sadi kespe alosarimasko rezultato ande jek romani perspektiva.
2: Starber sasa med högersidan är bot utmaningar sasta var på drama. Efter det skrivsarlo så är museet fann du pesco rapporto ke är romnas representovano. Sas bidrag strypta. Bot romane pushimata är bucha så sas shinde. Andako do po nas resurser. Me pača vai rogindo se tavla kade ke estungori kniria, von kerem mai bud buči me rettighetsperspektiv, ai unji pač vičutade peske vpende peske budjetar ke u romano puši pestavel vazdo, ke mezurales pačav ke avla parujipa avna mai bud resurser, vika je komuner, ai vika statlja myndigheter, te šaj inkren e buči mai angle, ai tzuraren e buči po našćeg bistras romani inkludacija si katare duja i dešlo duji, kaj je duje zera i tranda taj duji. Aj če ašile bud bel avla baro pres pekadal, pekadoreni regeringo sakanak avla, te šaj inkren o romski inkludering ajte zuraranles.
3: So šaj te kerelpes, kaj maj bud roma telentan ande demokratične procesura?
2: Maj važno so si si edukacija. Te si je romen edukacija, tun či šaj marem pe pesakodi arena sa rekaver. Me pačav ke dežbež, dešupanj, bež, bižbež. Avna roman de politika, a javna petana te šaj marem pe ande rumane pušimata.
1: Tu me našu den so penda so Rafael Šope, reporteri sas o Veljko Karamani. A kala sase ne vimata, maj buder ne vi peva i aktualiteti, a per romani čib, šajđan, ando Sveriges Radio, apen, taj gutero denamentalo nav Radio Romano, taj vigade ando mare socijalne medije, kaj pušo vas Radio Romano. Mekonđi da me ne vimata, sema so veli brijani, džipašu ni pe.